0: biro nso
1: ewrade ne me han ne me nkwagye hwan na me nsuro no ewrade ne me nkwa ho oden hwan enim na me hompopo nipa boni a ohye me so no taa me se wo to amia besunso amia wa wetri wetri wa hwehwe ase se dom kire me so nsraban a makomantu so tu me so sa enu mpo na me hoto me ade ba akono masre ewrade enu me hwehwe akiri kwan se me na me die nyina me tena ewrade fie ma hwe ewrade animotie na adwiri me tirim wo na sori fie na okura me ne sesin mu wo hiada wodme hunta ne ntoma dan ehuntae oba me so jina obotan so na afi obema me tiri so matanfo otwa me ho hia no so ma bodi ntoma dan mu ayi afode ma tu ewrade sanku odwum ewrade tie me so frɛ wo mmɔbɔ na gye me so waka sɛ monhwɛ m'anim nti makoma sɛ wo sɛ ewrade w'anim na mehwehwɛ nnwanim hunta me mfa abufuo mpam wako a mebu afoɔ ne wo ɛntome ntwene na nyame menkwagye nyankopɔn na m'agya ne me na agya me na ewrade.

na ɔhɔ deɛ monitor moden nso nhyɛ no so ɛfisɛ mo nso mɔkɔyɛ ahɔhoɔ Misraim asase so pɛn mo nhyɛ ɔbɛn kunafo anaa ɛwisia biara so sɛ wohyɛ wɔn so na wɔsu frɛ me paa tie ne metie wɔn su frɛ no na mabufu ano ayɛ den na mede nkrantɛm akum na mo yere no madane dane kunafo na mo mma ayɛ nwisia sɛ wofɛm meman mu mɔbroni bia ɔne na ɔhɔ sika a ɛnyɛ ne sɛ apɛmpɛnsifoɔ wonnye ho nsi ho sɛ wogye wo yɔnko ntoma a wɔwɔ a san fa ma no ansa na owia kɔtɔ ɛfisɛ no nko ara ne ne nkata ho ne honam ntoma ɛdeɛ na ɔmfa na na sɛ ɔsu frɛ me a metie ɛfisɛ mɔborohunufoɔ ne me nka abususɛm ntie nyankopɔn na woma mpanin nso nnome no wo nnɔbae ne wo nnuaba mu nsuo ɛdi kan no ntwentwɛn sɛ wode bɛma wo mmabani mu makan no fa ma me saa na yɛwɔ nantwie ne wo nwan nanson na ɔne ne nantena da ɛtɔ so nwɔtwe no fa no brɛ me na monyɛ nnipa kronkron ma me na monni nnam bi a watete mu wɔ wiram

paena eti onyankopon asem fo yishira obebre senenso dia ba unayansese meti wasem bompae de mema me ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de ebeti entiase ehunsu ebehu na yehunu mo mempae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kyerekyerefo no omie entiase ne ye nya entiase ne ehunu mo ye se ne be yishira wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase so ati wo yesu dem na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie ba kane no deɛ nipa mu no na ɔnamununkum ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ a ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a ade akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de w'ano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas no ade aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ saa nneɛma no nyinaa togu na woadware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wɔtu kwan osiesie ne ho kwani a wokɔ afuom osiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena hosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ne hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena saa wiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfi saa wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de ma nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwan mu nneɛma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so ɛda no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɛma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ wiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie ho ma owuo wonsiesie ho ma atemu wosiesie ho ansiesie ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie ne ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka ɛwurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔreka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highwayfoɔ de signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔsɛ monhwɛ mo ho yie